Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

zwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Trzebej tych skrajnie z lewej, trzebej tych skrajnie z prawej. Jaj w ruchkę, jak jesteś z niebej, co myślisz, że ma monopol na prawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wel odreć wasz mentalny karcer.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gazie.

spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

baby, let's play now.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Politypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zobacz, gdzie rzeka zmienia czas. Zobacz, gdzie jestem, gdzie mnie brak. Zobacz to wszystko przez pryzmat nas. Nie zwlekaj, nikt nie nauczył mnie, by czekać.

Chyba dobrze się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za dobą doba mija, tak jak...

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

adaptery. Te bajery bery weryfikuje co 2-4. Hajdawery wóż, maniery krusz, strowery kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George, a nie Bush, Bush. Pada bery bery i funk ci do mózgu.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

0: Witamy Was bardzo serdecznie w naszej audycji Odkryj w sobie moc. To jest przestrzeń, którą stworzyłyśmy ja, Anna Byrne oraz Agnieszka Brygman i dzielimy się z Wami tutaj naszymi doświadczeniami, naszymi inspiracjami, narzędziami, które pomagają wracać do siebie, do swojej siły, spokoju i wewnętrznej prawdy. I mamy nadzieję, że te rozmowy będą dla Was wsparciem, inspiracją, a może nawet początkiem pięknych zmian. Zanim zaczniemy, chciałybyśmy serdecznie podziękować Radiu Cenzura za stworzenie tej przestrzeni i możliwość spotykania się tutaj z Wami. Jeśli jesteście z nami po raz pierwszy, serdecznie Was witamy. Ja nazywam się Anna Byrne, jestem coacherką i specjalizuję się w głębokiej pracy z oddechem. Wspieram ludzi w uwalnianiu emocji, wewnętrznych blokad i budowaniu życia w większej lekkości i mocy. Agnieszka Brygman jest coacherką oraz ekspertką EFT, techniki pracy z emocjami i energią, która pozwala i pomaga uwalniać stres, lęk, ograniczające przekonania i ma to na celu odkrycie siebie, tej prawdziwej siebie i intencjonalne stworzenie celów. Jeśli spodoba Wam się ta audycja, zapraszamy Was do www.radiacenzura. Do zakładki archiwum, gdzie znajdziecie nasze wcześniejsze audycje oraz wiele innych wartościowych, inspirujących nagrań. Dzisiejszy temat to: czy wysokie wibracje mogą odciąć cię od prawdy? Dlaczego nie zawsze trzeba czuć się dobrze, żeby żyć prawdziwie? I myślę, że dzisiejszy temat będzie taki troszeczkę niewygodny, może kontrowersyjny nawet. Ale może też być taki troszeczkę uwalniający, wydaje mi się. W dzisiejszym świecie, szczególnie jeżeli ktoś jest w rozwoju personalnym, ciągle się mówi: myśl pozytywnie, utrzymuj wysokie wibracje, skupia się tylko na dobrej energii, prawda? Ale czasami ta potrzeba, ja uważam, że ta potrzeba czucia się dobrze, czasami może nas oddalać od prawdy, od siebie. Może nas oddalać od tego poznania siebie, prawda? Bo zakładamy takie, nie chcę powiedzieć maski, ale może mogę tak powiedzieć. Wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć. Czasami zakładamy tą maskę pozytywności i niekoniecznie dajemy sobie pozwolenie na to, aby tak naprawdę poczuć siebie. I rozmawiałyśmy niedawno tutaj z Agnieszką, że niekoniecznie trzeba zawsze czuć się świetnie, żeby osiągnąć fajne rezultaty, prawda? Bo w naszym personalnym rozwoju często mówimy: myśl pozytywnie, bo zaczniesz przyciągać negatywne rzeczy, ale to nie jest do końca tak, prawda, Agnieszka? Zgodziłabyś się z tym?
1: Myślę, że ogólnie temat tej tak zwanej manifestacji, jakby ten temat się już przekłada, ten temat się już gdzieś tam jest w naszym życiu już dawno, dawno, dawno, począwszy chyba, tak mi się wydaje, od książki tej Sekret,
0: The Secret.
1: która w ogóle jest dla mnie rewelacyjna i te historie, które tam są opisywane, ja uwielbiam ogólnie historie. Ja uwielbiam rzeczy, które się wydarzają w życiu i historie ludzi, gdzie gdzieś tam coś nie powinno się zdarzyć, a się zdarzyło, bo to jest piękne. Tak naprawdę to ta magia wdrażająca w nasze życie tego zaufania i tej wiary, to tak naprawdę moim zdaniem jest ta moc, bo życie nie zawsze idzie po naszej myśli i to właśnie wiara i to zaufanie, że może być coś po drugiej stronie, to jest świetne. I ta książka jak najbardziej dla mnie jest super do tej pory. Jakby wiem, że wydaje mi się, że teraz jakby słyszałam różne opinie na zasadzie, o, że już nie czytać tej książki, że tam jest nieprawda albo coś tam. Natomiast myślę, że ta manifestacja, która została pokazana tam i to, co powinno zainspirować i pokazać nam magię, że jest coś więcej niż to, co my widzimy, trochę wytrąciło się pod kontroli i ludzie zaczęli wierzyć, że my musimy mieć ten tak zwany high vibe, żeby osiągnąć. I ja myślę, że kiedy mówimy, czy wysokie wibracje mogą cię odciąć od tej prawdy, ja mam takie tutaj porównanie tego, Dlaczego my chcemy być i dążymy do tych wysokich wibracji? I na 90% w dzisiejszych czasach to jest tak, żeby coś dostać, żeby
0: Osiągnąć
1: coś
0: coś.
1: osiągnąć. Wiara, że ja muszę być w high vibe, w tych wysokich wibracjach, bo inaczej to się nie wydarzy, bo inaczej nie przyciągnę, bo inaczej coś tam, coś tam, coś tam. Zapominamy, że ta podróż w tych naszych osiągnięciach to jest nasza wewnętrzna podróż. I często uciekamy od tej naszej prawdy tylko po to, żeby być w tym high vibe, bo jesteśmy skupieni na to, co chcemy dostać, a nie na to, kim tak naprawdę jesteśmy w tej zmianie. Już kiedyś o tym wspominałam i na tym połączeniu, bo jest coś, słuchajcie, w tym, mamy tą intuicję i bardzo często naprawdę się zdarza tak, że nie wiem, o kimś pomyślicie i ta osoba za chwilę do was dzwoni, nie? Albo naprawdę różne rzeczy się dzieją. W każdego człowieka życiu, czy w to wierzycie, czy nie, czasami człowiek nie wierzy w coś, bo nie zauważa tego, bo nie skupiamy się tak bardzo na tym. Ale to naprawdę istnieje, energia istnieje, ta intuicja, te połączenia, to wszystko naprawdę istnieje. Ale znowu wracamy do tej intencji, nie? Czy wysokie wibracje i po co ja chcę być w tych wysokich wibracjach? Tylko po to, żeby coś osiągnąć. I wtedy uwierzcie mi, że czasami kreujemy te wysokie wibracje na siłę. Bo przestajemy i tak naprawdę kreujemy też lukę w tym wszystkim, nie? Bo kiedy ja na siłę próbuję być w high vibe, bo inaczej nie wierzę, że coś się nie wydarzy, to ja tak naprawdę jestem już w tym miejscu, w którym się to nie wydarzyło. Więc tak ode mnie, nie? Bo ja osobiście przeszłam tyle niefajnych rzeczy i byłam w takim low vibe, w takim byłam niskiej wibracji, wiecie, w takim smutku. Wiele lat byłam w takim systemie i w takiej postawie ofiary w ogóle. Mimo tego, że zawsze kochałam się śmiać, to mimo tego mój umysł był bardzo negatywny i te emocje negatywne mną rządziły, to dlaczego osiągnęłam te wszystkie rzeczy? Dlaczego moje marzenia się nadal spełniały? Prawda? Nie trzeba być w tej wibracji. Nie byłam świadoma swoich emocji przez wiele, wiele lat, i to też jest bardzo ważne, żeby być świadomym i pozwalać sobie na tym, bo one są naszymi wysłannikami informacji, tym listonoszem, który do nas przychodzi codziennie i daje
0: Drogowskazami
1: nam
0: takimi,
1: liści.
0: prawda?
1: Ale ja osobiście w to nie wierzę. W tym momencie nie dążę ani do tego, żeby być w wysokich wibracjach non-stop, ani też się nie przejmuję i nie jestem w panice, kiedy jestem w niskich wibracjach. Tylko staram się zawsze dążyć do balansu, aby po prostu dobrze się czuć ze sobą.
0: I tu wydaje mi się, Aga, że jest ten sekret, prawda? Bo tak jak powiedziałaś, ja muszę powiedzieć, że ja byłam chwilkę tak zafascynowana bardzo tymi wysokimi wibracjami, czytając sekret i tak dalej. Po prostu byłam nieświadoma, tak? To jest jedna część manifestacji, tak? Książka Sekret jest piękna, ale to jest po prostu tylko część manifestacji, tak? Która, tak jak mówisz, jest bardzo inspirująca. Ja oglądałam i film, i czytałam tą książkę, i mam nawet dziennik, który tam się chyba gratitude wpisuje, prawda? Więc naprawdę, jeżeli ktoś nie czytał, to zapraszamy. Chociaż ty mówiłaś, że się teraz tego nie jestem pewna, nie słyszałam, że tego się nie powinno czytać. Nie jestem,
1: Nie,
0: nie
1: słyszałam
0: słyszałam tego.
1: ostatnio takie opinie gdzieś tam w jakichś przestrzeniach, że ta książka to też nieprawda i w ogóle. I też mi się wydaje, że wszystko jest piękne, co wchodzi w nasze ręce. Każda informacja jest wartościowa, ale czasami jest przerost tej treści w ogóle, nie? Że czasami jakby mi się wydaje, że chcemy jakąś informację wdrożyć w nasze życie, nie biorąc odpowiedzialności tak naprawdę za wewnętrzną zmianę. I w tym momencie nic się nie dzieje. I w tym momencie oczywiście książka nie daje, wiesz, wartości już są. W ogóle to są też takie, też słyszałam takie opinie na zasadzie można łatwiej, jakieś takie rzeczy i ja się totalnie z tym nie zgadzam i może kontrowersyjna tutaj będę w tym wszystkim. Ja nie mówię, że ma być mega trudno, ale zmiana nie jest łatwa. I jeżeli ktoś mówi mi, że zmiana jest łatwa, to nie przeszedł tej zmiany.
0: Tak, to nie przeszedł tej transformacji wewnętrznej, tak? Zgadzam się. Wiesz co, teraz tak sobie pomyślałam, że często gęsto widzimy te transformacje i one są piękne, te wszystkie osoby, które tam zostały, opisały swoją podróż, czy nawet oglądamy różne filmy, prawda? Inspiracyjne. Popatrzmy się. To, co my widzimy, to jest tak naprawdę koniec tej podróży. Koniec tej podróży. To jest ta cała transformacja, tak? I jeżeli popatrzymy na to głębiej, to jestem pewna, I studiowałam z osobami niektórymi, które akurat były w tej książce, i doskonale wiem, że to jest ta wisienka na torcie. Ta cała transformacja zachodzi wcześniej, czyli w tej całej transformacji siebie, pozwalaniu sobie na emocje, przerabianiu tych emocji, pozwalaniu sobie popatrzeć na swoje blokady, na swoje wierzenia, prawda? Więc czasami wydaje mi się, że może. Nie wiem, jak to powiedzieć, że czasami można popatrzeć na tą wisienkę i pomyśleć, o, to jest niemożliwe, albo próbuję czuć się fantastycznie cały czas i nic nie przyciągam, prawda? Ale poprzez wysokie wibracje, tak jak mówisz, Aga, czasami blokujemy to, co tak naprawdę powinno, czy musi wyjść na wierzch, te wszystkie emocje, te wszystkie wierzenia. Które ta wiara w cokolwiek wierzymy, wierzenia to chodzi mi takie beliefs bardziej, takie przeświadczenia na temat siebie, przeświadczenia na temat na cokolwiek, do czegokolwiek dążycie, prawda? I często, gęsto my musimy przejść przez ten niekomfortowy proces, aby dostać tą wisienkę na torcie. Tylko my czasami patrzymy, nie widzimy tego, co było pod spodem. Bo jeżeli oglądamy jakieś, ja uwielbiam filmy sportowe, uwielbiam oglądać filmy, gdzie nie wiem, z niczego ktoś stał się z niczego, przepraszam, z niczego. Ktoś stał się sławnym jakimś najlepszym piłkarzem, czy najlepszym bokserem, czy cokolwiek. Popatrzmy na całą tą drogę. I tak jak ty, Aga, mówisz, że jeżeli ktoś powie, że może być łatwiej, że transformacja może być łatwiejsza, może być inna, ale to, co przechodzimy w środku, niekoniecznie może być łatwe. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to powiedzieć, że ta transformacja nie jest łatwa. I to jest okej, bo to jest podróż poznawania siebie. A jeżeli ktoś sprzedaje nam, że będzie łatwo, że będzie pięknie, że będzie różowo i kolorowo, to tak jak mówisz, wydaje mi się, że ta osoba nie przeszła przez takie transformacje, przez jakie my przechodzimy.
1: Nie jest to takie pokazane, nie jest odkryta prawda, nie?
0: Tak, rzeczy pokazana
1: Nie.
0: jest część, pewna część prawdy, którą no my chcemy wierzyć, tak? My chcemy wierzyć, że to będzie łatwe. Ja też byłam zachłystnięta tą książką, tym filmem i tak dalej. I nie powiem, część rzeczy przyciągnęłam, będąc na wysokim high vibe, tak? Ale to były rzeczy, do których nie miałam jakichś tam wielkich blokad, prawda? Beliefs. A wydaje mi się, że tak jak mówisz, to jest po prostu część. To jest część prawdy. Bo ta transformacja jest dużo, dużo, dużo głębsza. A jeżeli patrzymy tutaj tylko na to, żeby się czuć fantastycznie, żeby. Ja pamiętam, jak Bob Proctor, my studiowałyśmy z Agą B. przez dłuższy czas z Bobem Proctorem, on zawsze mówił, żeby nie pozwalać sobie być na takich bardzo wysokich vibes, żeby uczyć się być na takim właśnie, w takim spokojnym. Bardziej takim, tak być bardziej w spokoju, aniżeli w tych wysokich vibes, bo jak jesteśmy w wysokich vibes, to potem możemy też wejść na bardzo niskie vibes, nie? Więc to też jest takie interesujące.
1: Wszędzie są przeciwieństwa, nie? I po
0: Tak.
1: prostu moim zdaniem jest to okej być super podekscytowanym, ale ludzie nie akceptują tego, że gdzieś jest druga strona tego i to
0: Tak.
1: też jest okej. Ja jest tych takich, ja w tych takich odczuciach przykrych, jakieś tam cierpieniu, piękne rzeczy powstawały w moim życiu, ponieważ ja czuję, że kiedy byłam na tym dnie, to je dopiero mogłam się odkryć przed sobą, bo ja już nie miałam nic więcej do stracenia, bo ja już nie miałam siły już więcej walczyć sama ze sobą tak naprawdę, bo my myślimy, że walczymy z życiem, z ludźmi, ale my walczymy tak naprawdę sami ze sobą. I to piękne naprawdę w te rzeczy wyszły, nie dlatego, że byłam w niskich wibracjach, tylko dlatego, że zdecydowałam się na otwartość i zobaczyć coś poza tym. Że przestałam właśnie w tej walce, że przestałam na siłę udawać, że ma być wszystko super, że ma być właśnie ta ekscytacja. Bo ta ekscytacja ma być w naszym życiu, ale nie wtedy, kiedy tak naprawdę coś innego teraz się przed nami odkrywa. Może jakiś smutek, może jakieś cierpienie i to potrzebuje naszej uwagi. Też chciałam tutaj zaznaczyć, że my nie namawiamy do tego, żeby być smutnym.
0: Nie,
1: Tylko
0: absolutnie nie.
1: namawiamy do tego, żeby mieć żeby ta intencja bycia w tej wyższej wibracji, czyli w tych takich fajnych emocjach, w tych radości, żebyście wy chcieli tam być z racji, że jest warto, że chcecie się fajnie po prostu czuć, że chcecie się cieszyć tą chwilą, chcecie się cieszyć życiem, a nie dlatego, że gdzieś tam uwierzyliście w to, że jeżeli tak nie będzie, że tak nie będziesz się czuć, to w ogóle nic w życiu nie osiągniesz i w ogóle, bo to nieprawda.
0: Zgadzam się.
1: Można też w tych innych odczuciach nadal iść do przodu, tylko my wybieramy być w tych niskich wibracjach tak zwanych. My tak mówimy o tych niskich wibracjach, ale to po prostu są nasze emocje, nie? Bo to
0: Emocje.
1: wszystko jest energia. My wybieramy być w tym smutku, czy w tym żalu, czy w tej złości. I znowu, to, że wybierasz w czymś być, to nie znaczy, że musisz z tego uciekać, ale to też nie znaczy, że możesz tam, że musisz tam być. Więc zawsze we wszystkim jest taki balans. I no, gdyby ktoś mi wiele, wiele lat temu powiedział, że ta złość, ten smutek, ten żal, że to były po prostu informacje dla mnie i droga, aby mi pokazać, jak po prostu żyć lepiej, jak się czuć lepiej, wow. Ale nie wiedziałam tego przez wiele lat i się kręciłam w tym kółku, ale jednocześnie, słuchajcie, miałam ogromne marzenia i zawsze byłam taką marzycielką i zawsze sobie coś wymyśliłam w tej głowie. I bardzo dużo rzeczy, bardzo naprawdę takich, którymi się nawet nie dzieliłam z ludźmi. I jakimś cudem one się wydarzyły, więc jest coś w tym. Nie trzeba, nie musisz mieć tych wysokich wibracji, żeby nie osiągać, ale jednak poruszałam się do przodu mimo tego, że nie miałam siły czasami. Poruszałam się do przodu mimo, że nie zawsze w siebie wierzyłam. Próbowałam mimo, że czasami nie miałam wiary i nawet czasami zastanawiałam się, po co ja to robię? Ale też ufam w to, że zawsze mamy tych swoich aniołów stróżów i gdzieś tam coś zawsze mnie. Taki wtyczek zawsze mi dawał motywacyjny. A jeszcze jeden mały kroczek, i jeszcze jeden mały kroczek. Bądźcie prawdziwi w tym wszystkim, co oznacza, żebyście zwracali uwagę na swoje uczucia i żebyście zastanawiali się nad tym, dlaczego ja się w ten sposób czuję. I żebyście nie parli do przodu tylko po to właśnie, żeby ta super rewelacyjna energia miała być, tylko żebyście nauczyli się regulować emocjonalnie i żebyście byli w stanie przetransformować to, zmienić to w sobie po prostu, a to jest niesamowite i to już jest zmiana wewnętrzna i kiedy ta zmiana wewnętrzna następuje, słuchajcie, to naprawdę będziecie w stanie osiągnąć wszystko, a ja mam wrażenie, że ludzie często, i też tam byłam, czasami staramy się osiągnąć coś, żeby coś sobie udowodnić. I wtedy mamy taką presję, ten
0: Wpływ
1: pressing
0: na
1: tego
0: siłę.
1: właśnie, tak, żeby coś udowodnić, nie? I teraz ja jestem pełna strachu, że jak nie będę teraz podekscytowana, albo jak nie będę coś tam. To też jest, słuchajcie, fajne. 100 lat temu, jak jeszcze byłam nastolatką z kuzynami, chcieliśmy pracę dorywczą, jakąś tam wakacyjną, słuchajcie. I to było naprawdę milion lat temu, naprawdę, jak sobie pomyślę. I to był taki door to door, czyli ta akwizycja, słuchajcie, nie? I ja nigdy tego nie zapomnę. Każdy ranek zaczynał się takim zgromadzeniem. Wszyscy w kółko byliśmy i zaczynaliśmy tańczyć, skakać, wydzierać się w ogóle. I wiecie, myśmy w ogóle z kuzynami to naprawdę mieli. Myśmy to w ogóle, ja nie wiem, czy mieliśmy może 17 lat, no ja nie jestem pewna, ale nie mogliśmy tego zrozumieć, mieć takiego łacha po prostu ten ranek, ale wiecie co, teraz rozumiem. Oni chcieli poruszyć tą energię po prostu, wzbudzić tą ekscytację, poruszyć to ciało, ale nie na siłę, bo są na przykład joga śmiechu, rewelacyjna, nie? Naprawdę nie wiem, jak byłabym smutna i niezadowolona, to jak zaczynasz się śmiać, to po jakimś czasie już sama nie wiesz, nie możesz tego zatrzymać. I to jest też fajne w tych takich wyższych wibracjach, poruszyć to ciało. To
0: Tak,
1: ciało czasami
0: koniecznie.
1: potrzebuje tego ruchu, żeby dać mu. Więc to było takie śmieszne doświadczenie, i słuchajcie, naprawdę, no bardzo miło wspominam w ogóle to chodzenie. Po jakichś targach chodziliśmy, słuchajcie, sprzedawaliśmy jakieś odkurzacze na baterie, które jak trzeba było je pokazać, to akurat bateria nie działała. Także słuchajcie, naprawdę
0: Zazwyczaj tak jest.
1: rewelacyjna. Ale zobaczcie, ja tyle lat po wspominam to, i słuchajcie, moje ciało się poruszyło. Ja mam w sobie tą energię, ciało pamięta.
0: Pamięta
1: Więc
0: wszystko.
1: nawet jak macie jakąś bardzo ciężką sytuację w tej chwili, trudne doświadczenie, jest na pewno jakieś doświadczenie w życiu, które ciało pamięta. I my musimy tylko wzbudzić to ciało w ruch znowu, pokazać mu. Dlatego jak najbardziej wysokie wibracje i używajcie jakiejś właśnie jogi śmiechu, czy jakieś takie rzeczy, czy tańczenia w kuchni. To jest rewelacja. Ale wiecie co? Jak robimy takie rzeczy, to naprawdę robimy sobie przysługę, bo robimy to dla siebie, robimy to dla naszego ciała. Nie robimy tego po co, żeby sobie albo światu coś udowodnić, a to naprawdę jest inna intencja. To ma inny i ma inny sens.
0: Tak, Aga, i to, co mówisz, ja przez jakiś czas, tak jak mówię, ja też tam byłam, uważałam, że muszę się czuć świetnie, muszę być ciągle zadowolona, żeby osiągnąć pewne rezultaty. I problem pojawiał się wtedy, kiedy ja starałam się, pchałam do przodu, wzbudzałam tą, nie chcę powiedzieć wymuszałam, bo po jakimś czasie próbowania zaczęłam się czuć bardziej pozytywnie, ale nie widziałam tych rezultatów, prawda? Tutaj zaczyna się problem, że my próbujemy, próbujemy, próbujemy, próbujemy. A prawda była taka, że bardzo często chowałam, próbowałam schować, nieświadomie nawet, schować te emocje, te uczucia, to wszystko, co chciało wyjść. Bo zamiast sobie popłakać, to ja musiałam być na wysokich wibracjach. I tak jak Aga, ty powiedziałaś, dajcie sobie, jak Aga powiedziała, dajcie sobie przestrzeń na poczucie tych emocji. Ja to zawsze o tym mówię. Na każdej audycji wspominam to samo, bo dla mnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby dać sobie poczuć te emocje. Nie siedzieć tam, nie zasiedzieć się tam jak król na tronie, ale dać sobie poczuć te emocje. I ta intencja. Po co ja chcę się, po co mi te dobre wibracje? No po to, żeby się czuć dobrze, a nie po to, żebym osiągnęła coś. Bo nawet jeżeli jesteśmy w tych niższych emocjach, jeżeli mamy emocje strachu, emocje, nie wiem, smutku, ja 2, 3 lata temu, będąc w najgorszych momentach mojego życia, emocjonalnie, odkryłam najpiękniejsze elementy siebie. Odkryłam najpiękniejsze elementy siebie i to pozwoliło mi teraz być bardzo często w tej wibracji radości, ekscytacji, ale dla mnie to jest teraz takie naturalne, ponieważ nie przykrywam czegoś tymi emocjami, tym pozytywnym myśleniem. Nie przykrywam swoich prawdziwych, o tak, nie przykrywam swoich prawdziwych uczuć, tylko pozwalam sobie je poczuć. Pozwalam sobie je wyregulować, jeżeli trzeba, to sobie popłaczę. Ja jestem płaczka. Jakbyście porozmawiali z moimi dziećmi, ja płaczę zawsze. Na bierzmowaniu mojej córki leciała jedna piosenka. I moja córka mówi: na pewno mama płacze. I zgadnijcie co? Mama płakała w kościele. Bo mama jest płaczka, tak? Ale ja sobie pozwalam na to, bo wiem, że to mnie oczyszcza. To oczyszcza te emocje, prawda? Dlaczego płaczemy? Jak płaczesz, to potem się czujesz taka wolna, bo czujesz się oczyszczona, prawda? Oczyszczona, oczyszczony. Więc takie zaproszenie ode mnie dla Was jest, abyście nie zmuszali się do tego, żeby czuć się fantastycznie, aby czuć się tym pozytywnie cały czas, bo po pierwsze to jest nie do spełnienia, bo my jesteśmy tylko ludźmi, więc jeżeli się starasz cały czas czuć i przejść że do pozytywności nie da się. Nie da się, bo my jesteśmy ludźmi i my mamy wszyscy, tak jak Agata mówiłaś, są zawsze dwie strony. Jest radość i smutek. Kwestia jest taka, aby znaleźć balans pomiędzy tym. I jak znajdziemy balans, to zaczniemy żyć prawdziwie. To jest też w tytule naszej audycji. Zaczniemy żyć prawdziwie, nie oszukując siebie i innych, jacy jesteśmy szczęśliwi, a tak naprawdę wewnętrznie, bo my to wiemy, pokazujemy się, próbujemy uśmiechać się na siłę, ale my wewnętrznie wiemy, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe. My wiemy, czy to są emocje wymuszone, niewymuszone. Nie zawsze chcemy to zauważyć, nie zawsze chcemy nawet nasz głos do tego dopuścić, ale tak jest. Więc ja zapraszam Was, żebyście, jeżeli jesteście w tym pozytywnym myśleniu i myślicie pozytywnie, zostańcie w tym, ale dajcie sobie przestrzeń do posłuchania siebie, posłuchania swojego serca, posłuchania swoich naprawdę takich, tych głębokich emocji. Co one teraz od Was potrzebują? Co one potrzebują?
1: Ta prawda pomiędzy
0: Prawda,
1: niskimi i
0: tak.
1: wysokimi wibracjami, bo też chciałam, taka w ogóle sytuacja mi się teraz też nasunęła i chciałam też wspomnieć, bo właśnie chodzi o to, Czy to jest wasza prawda? Czy w tej chwili, kiedy jesteś podekscytowany, podekscytowana, czy naprawdę jesteś? Bo jeżeli jesteś, super. To nie chodzi teraz,
0: Dokładnie.
1: że ja mam teraz, o, muszę teraz trochę wyluzować, bo jednak za bardzo jestem podekscytowana. Nie, to też nie o to chodzi. Ale też słuchajcie, jest często taka odwrotna sytuacja, nie? Ja nie wiem, czy to tak w każdych nacjach jest, ale na pewno u nas w polskości naszej, nie? Jak gdzieś tam się kogoś spotyka na ulicy, to nie wiem, jak wiele ludzi mogłoby być podekscytowanych w tym dniu. To jak się spyta, co u nich słychać, no nie za bardzo.

0: podekscytowana i jest taka szczęśliwa, to dzielcie się, słuchajcie. Krzyczcie na cały świat. Ale chodzi nam bardziej o to, kiedy się odcinamy trochę od tej prawdy, czyli staramy się na siłę być szczęśliwi,
1: Wykreować.
0: wykreować to poprzez iluzję, a tak naprawdę w środku coś czeka na naszą uwagę, nie? I z drugiej strony ktoś może się spytać, o co u ciebie, i możemy mieć po prostu najgorszy dzień naszego życia, i uśmiechamy się, i a, no, wszystko super, i w ogóle jakby to jest takie ciekawe, nie? Też właśnie w takich relacjach międzyludzkich, jak po prostu. Czasami jest ta obawa pokazać te prawdziwe emocje, nie? Gdzie tak naprawdę tu jesteśmy? I to nie chodzi ani o to, żeby się ulepszać przed kimś, albo nie wiadomo za kogo się uważać, albo też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak się jakby być w tej ofierze, nie? To nie chodzi o nic. To chodzi o tą właśnie prawdę, żeby tak mieć taki fajny, luźny przekaz. A ja się dzisiaj nie czuję tak najlepiej, ale kiedy żyjemy w tej prawdzie, to my jesteśmy w stanie zobaczyć, czego nam potrzeba dzisiaj. I właśnie, albo potańczymy, wytrzepiemy się, albo gdzieś pójdziemy pobiegać, albo coś dla siebie zrobimy, ale nie będziemy starać się na siłę. No, my byłyśmy z Anią w takim momencie swojego życia wiele lat temu, gdzie te afirmacje, to wszystko. I wiecie co? Gdzieś tam nie powiem, że to było takie mega złe, bo czasami ta iluzja, choć nieprawdziwa, gdzieś tam przytrzymywała mnie, żeby nie zwariować, nie? Ale jednak to była iluzja. Więc czy to tak do końca, może trochę działało, ale czy do końca pozwalało mi odkryć swoją prawdę i kim ja tak naprawdę jestem? No nie do końca. Czyli tak leciałam trochę po tej iluzji na takiej zasadzie fake it until you make it, nie? Nie do końca się z tym zgadzam, bo tak zwane te skrypty tożsamości, to wszystko jest bardzo budowane na kimś, kim chcemy być. I to jest okej. Okay. Albo przepraszam, na kimś, kim myślimy, że powinniśmy być. A tak naprawdę kim ja jestem? Bo to, kim ja jestem, to już jest wystarczające, tylko ja być może potrzebuję to bardziej poczuć, ja być może potrzebuję więcej gdzieś praktyki, ja być może potrzebuję bardziej się otworzyć, wyjść poza strefę swojego komfortu i to wszystko jest okej, okay, ale to jest moje. Więc znowu odcinanie się od tej prawdy, w tych właśnie wysokich wibracjach, w tym odczuciu, które jest w nas, bo ta ekscytacja, szczęście, radość, to wszystko jest częścią nas wszystkich, ale żeby być prawdziwym w tym. Jeżeli naprawdę tego tam nie ma, to co ja mogę zrobić, żeby tam się przesunąć w to miejsce? Bo na końcu dnia każdy zasługuje, żeby cieszyć się tą chwilą. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile ludzi żyje albo z tyłu, albo z przodu. Z tyłu, no to wszyscy wiemy, tak? To jest chleb powszedni, terapii, itp., itd. Każdy gdzieś tam ma coś do przerobienia, dobra, ale nawet nie wiecie, jak ten tak zwany osiąganie tych celów, jak tak naprawdę przenosi ludzi do przyszłości i przestają totalnie żyć w życiu tu i teraz.
1: I znowu wracamy do balansu, prawda? Znowu wracamy do tego teraźniejszego momentu, prawda? I to jest piękne, co Aga powiedziałaś, bo tak, każdy z nas ma coś do przerobienia. Każdy. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma do przerobienia, gratulacje, jakoś troszeczkę nie wierzę, prawda? Każdy z nas ma coś do przerobienia, bo tak mi się wydaje. Każdy miał przeszłość, jaką miał, i każdy nie ma ludzi idealnych, prawda? Ale też. Zapraszam do tego, żeby się nie skupiać na tym i tylko i wyłącznie na tym, żeby myśleć, o Boże, ile ja mam do przerobienia, ale skupiać się też na tym, na tu i teraz, jaka jestem tak naprawdę. Nieważne, tak, mam to i to do przerobienia, ale jestem tu i teraz, teraz jestem wystarczająca. Bo czasami i znam osoby, które skupiają się, które mają trzech coachów, które mają czterech terapeutów i ciągle chcą się ulepszać, ale nie dają sobie szansy tak naprawdę posiedzenia ze sobą tu i teraz i poczucia tych emocji. Bo czasami co robimy? Inwestujemy w coacha, inwestujemy w terapeutę, myśląc, że ktoś nam pomoże. Że ktoś za nas przerobi coś, że ktoś za nas coś zrobi, a tak naprawdę jedyną osobą, która może zmienić twoje życie, jesteś ty. I tak, ja jestem bardzo za tym, żeby zainwestować w coacha, znaleźć fantastycznego terapeutę, tak? Ale nie liczyć na to, że jak zainwestuję w tego coacha, nie wiem po co tam idę, ale tam idę. Że jak zainwestuję w tego coacha, to żeby i tak wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje uczucia.

0: i znaleźć ten balans pomiędzy tym, kim jestem i to, jakie części siebie chcę odkryć, a nie tak jak Aga powiedziałaś, afirmacje są fantastyczne. Ja uwielbiam afirmacje i do dzisiaj używam nieraz afirmacje, ale to są, a teraz afirmacje wychodzą z tego, kim ja jestem, z kim ja czuję, że ja jestem, kogo ja odkrywam, a nie kogo, kto ja myślę, kim muszę być. To są dwie różne rzeczy i znowu wychodzimy z intencji, chcę to osiągnąć tu teraz jak najszybciej, czy chcę cieszyć się tą podróżą i odkrywaniem siebie, dążąc do tego celu. To są całkowicie dwie inne wibracje, całkowicie dwie inne intencje, które pomogą nam przejść naszą drogę w całkiem inny sposób. Udawanie i na siłę, albo bycie sobą, próbowanie, odkrywanie siebie, iście, idzenie, idąc do przodu.
1: No praca z tym naszym potencjałem, nie? Ale żeby móc wykorzystać nasz potencjał, my musimy wiedzieć, czym ten potencjał jest, prawda? Więc to takie odkrywanie właśnie siebie. Ale też jak mówiłaś, Ania, to mi przyszły takie dwa cytaty do głowy. Zawsze chyba Bob Proctor mówił, że jedynym problemem, jaki Bob Proctor albo Joe Dispenza, już nie pamiętam, jedynym problemem, jaki ludzie mają, to jest to, że myślą, że mają problem, nie? Bardzo to triggeruje wiele ludzi w ogóle, ale ja to lubię mówić, bo to jest coś w tym. Ale jakiś czas temu brałam udział, słuchałam sobie Tonego Robbinsa i on powiedział coś takiego jeszcze piękniejszego, że największym problemem ludzkości jest to, że ludzie myślą, że nie powinni mieć problemów. I to jest takie prawdziwe. Taka bardzo duża prawda. Największym problemem ludzkości jest to, że ludzie wierzą głęboko w to, że nie powinni mieć problemów. I to na przykład to słowo przerabianie, nie? Jakby dlaczego my myślimy, że życie już nie powinno mieć, że życie nie ma cierpienia, że życie nie ma problemów, jakby to jest życie po prostu, nie? I my powinniśmy płynąć z tym, ale też mi bardzo wiara pomogła i takie zaufanie, i naprawdę takie zaufanie, że jestem w miejscu, w którym mam być. I z tego miejsca widzę więcej. Z tego miejsca z zaufaniem i z wiarą kultywuję taki spokój, że jestem bezpieczna. I z tego miejsca z kolei widzę więcej znowu, w jakim kierunku mogłabym z tego miejsca iść, a nie właśnie, że nie powinnam mieć tego problemu i już teraz jestem w ciemnej D za przeproszeniem i już nie znam w ogóle drogi na zewnątrz. Więc to ten cytat taki był piękny, tak bardzo do mnie
0: Uwalniający wręcz, Aga, nie?
1: bardzo uwalniające, bo to ja nie mówię, nie chodzi mi o to, że mamy być w tym problemie czy w czymś. Życie jest zbyt krótkie, słuchajcie, my naprawdę nie wiemy, kiedy nam się ta karta skończy, więc dlaczego mielibyśmy się przejmować rzeczami, a też to przychodzi z wiekiem, moim zdaniem. 20 lat temu pewne problemy bym pewnie wyolbrzymiała, a teraz myślę sobie, kurczę,
0: Nie ma sensu. Nie ma
1: nie ma
0: sensu.
1: sensu, nie mam na to czasu, naprawdę. I naprawdę to jest też takie niesamowite, jak my tej rezyliencji tak nabieramy, nie? Jak tej odporności takiej też nabieramy. Nastawienie jest naprawdę bardzo ważne, w jaki sposób właśnie patrzycie. Czy myślicie, że przez całe życie przerabiacie coś i co jest w ogóle jakaś taka ścieżka, czy po prostu akceptujecie to jako część procesu naszego wzrostu, tego, że ewoluujemy, tego, że się starzejemy, tego, że się zmieniamy i logiczne będzie, że to, co wczoraj nie działało, dzisiaj może już nie działać. I to nie ma nic wspólnego z jakimś mega i super nie wiadomo jakim przerabianiem, tylko to ma po prostu związek z tym, że jest zmiana cały czas, wszystko się zmienia, nie?
0: Słowo przerabianie dawniej bardzo na mnie tak bardzo ze mną rezonowało, a teraz jak słyszę to słowo przerabianie, ono jest dla mnie takie bardzo ciężkie. Bo to nie chodzi o przerobienie. To nie chodzi o przerobienie czegokolwiek, tylko chodzi o poznanie siebie i uwolnienie siebie od tego, co już ci nie służy. Ja przynajmniej teraz na to w taki sposób patrzę, bo za każdym smutkiem, za każdą osobą, która nas skrzywdziła, za każdą, nie wiem, sytuacją, która gdzieś nas wzięła nie tam, gdzie chcieliśmy iść, jest emocja, która potrzebuje No nie chcę użyć słowa uzdrowienia, ale właśnie uzdrowienia, odpuszczenia, akceptacji czasami. Często mówimy tutaj akceptacji, prawda? Więc ja zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, abyście dali sobie przyzwolenie i pozwolenie na poczucie tego, co czujecie, bez presji, że muszę czuć się fantastycznie, muszę szybko to zmieniać, muszę jak najszybciej tego się wyzbyć, żeby być na tych wysokich wibracjach. Zapraszam Was do tego, abyście sobie posiedzieli z tą emocją, z tym cokolwiek czujecie. Nie po to, żeby tam się zastać i powiedzieć: Boże, jaka jestem nieszczęśliwa i tak dalej, tylko z taką intencją, że teraz, tu i teraz ty tego potrzebujesz, ty jesteś tego warta i z tą świadomością, że jak dasz sobie prawo poczuć, to jutro będziesz się czuła lepiej, dużo lepiej, ale może nie, no, że poczujesz, ewentualnie poczujesz, eventually poczujesz się dużo lepiej, ale bez takiej presji, że ty musisz się czuć lepiej, że to będzie takie naturalne.
1: Tak. Prawdziwe. Żyjmy prawdziwie.
0: Tak. To jest nasze motto. To jest nasze motto. Także dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami tutaj na tej audycji. Dajcie nam znać, jeżeli cokolwiek. I jak zawsze, weźcie z tej audycji to, co Wy potrzebujecie. Nie słuchajcie na ślepo i nie bierzcie z tego wszystkiego, bo musicie, tylko posłuchajcie i posłuchajcie tego siebie. Okej, to ze mną rezonuje, to biorę. To mnie striggerowało, mogę troszeczkę posiedzieć z tym, tak? Nie odrzucajcie tego całkowicie. Jeżeli was striggerowało, pomyślcie, dlaczego was triggerowało, ale nie bierzcie na ślepo, po prostu weźcie to, co wam trzeba. Tutaj i teraz. Dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Jeżeli was to zainspirowała, was ta audycja, zapraszamy do naszych poprzednich audycji www.radiocenzura.pl, archiwum, i widzimy się z wami za 2 tygodnie. Agnieszka, czy masz jakieś ostatnie słowo?
1: Nie, dziękuję.
0: Dziękujemy i do
1: Dziękujemy,
0: zobaczenia.
1: kochani, i do następnego. Guziaki.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Na kolanach wjeżdżam na parkiet dzisiejszej audycji. Tu książę Edward. Audycja nazywa się Muzyczne Dna, tudzież Muzyczne DNA. Audycja na żywo w Radiu Cenzura, jak co środę zazwyczaj. Czas na relaks, czas na odrobinę odpoczynku. Samemu mi się ten odpoczynek przyda. Piękna słoneczna pogoda, zamiast jakiś relaks wywoływać, wywołuje jakby więcej ruchu, więcej zamieszania jakoś. Nie wiem, jak to się dzieje. Anyway, wyciągnij przybory do relaksu, miły słuchaczku, bo przez najbliższą godzinę z okładem będziemy się tutaj właśnie relaksować. My, czyli, no bo nie jestem sam, bo w takim laboratorium, gdzie sekwencjonuje się muzyczne DNA, to dobrze mieć jakiegoś pomocnika, ktoś, kto poda fiolkę, odpali mikroskop elektronowy albo dorzuci do ogniska muzycznego, żeby nam nie wygasło. No i tą rolę dziś pełni nasz etatowy laborant, kooperant Don Roberto po drugiej stronie wyspy zwanej Irlandią. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, jeszcze dzień dobry, u nas jeszcze jasność, ciepłość, niespotykana, hawajskie koszule.
0: Tak, z zimowej kurtki prosto w shorty.
1: To jest niebywałe, co się tutaj wydarzyło, ale kłaniam się tutaj przed państwem.
0: Przed milionami słuchaczy.
1: Przed słuchaczkiem, przed milionami słuchaczy. I tutaj od razu może zaczniemy.
0: Chciałbyś przenieść się, no tak, bo nie wyjaśniłem jeszcze, nie przypomniałem, bo to w sumie...
1: To zrób tą introdukcję, a ja tutaj już sobie schemat przygotuję.
0: Bo schemat jest prosty. Roberto przysłał w ostatniej chwili, żeby było trochę suspensu i dla mnie, i dla ciebie, miły słuchaczku, i dla Roberto też, bo nie wie co...

0: mojej playliście, a przygotowaliśmy sobie po 3 utwory. Jeden z czasów dzieciństwa, powiedzmy, z czasów, kiedy zapamiętaliśmy jakieś pierwsze muzyczne impresje, potem coś już z własnych wyborów wieku młodzieńczego i na koniec coś relatywnie współczesnego. Taki jest schemat, czyli będzie trochę muzyki, w zasadzie dużo muzyki i trochę gadania, tak, taki przynajmniej jest zamysł. No i tak właśnie jakoś możemy się chyba przenieść, żeby nie zwlekać, przenieść się w czasie do lat, no nie wiem których, Roberto, bo to dzisiaj...
1: To jest 61 rok.
0: 61.
1: Czyli nas jeszcze nie było, natomiast pieśń już za naszych czasów ciągle była powtarzana i grana. Piosenka będzie po polsku, no ale wykonywana przez Włocha.
0: Czy ten Włoch, mówisz, nauczył się po polsku?
1: On się nie nauczył, on myślę, że śpiewał z tego, co kiedyś pamiętam, z jakiejś takiej audycji, gdzie rozbierano jakby ten case. On się po prostu fonetycznie nauczył tekstu.
0: Okej. Zdarza się i tak.
1: I po prostu... to zaśpiewał, bo miał po prostu turnę przez po Europie, odwiedził Polskę i Związek Radziecki, między innymi oczywiście, bo w Wielkiej Brytanii też występował, koncertował w Liverpoolu. I
0: co ty mówisz? Po prostu w Liverpoolze?
1: W Liverpoolu.
0: Skąd ty jesteś?
1: Nawet Paul McCartney oglądał ten jego koncert.
0: No i potem Beatlesi nagrali jakąś płytę chyba zinspirowaną.
1: O proszę, tu się dowiedziałem, że on po prostu pracował na polskim statku Sobieski na transatlantyku,
0: wow,
1: gdzie grał.
0: No to jeszcze takie dawne czasy, kiedy funkcjonowały transatlantyki. Jak się nazywał ostatni, który jeszcze za naszych czasów wpływał?
1: Batory?
0: Batory? Nie. Tak?
1: Ten nowy? No nie wiem już. Powiem tobie, że to marynistyka to moje bardzo, bardzo słaby jestem.
0: Trzecia noga to jest. Tak, ale jak się, proszę bardzo, no to tak jakby niedaleko takie czasy zupełnie innych atrakcji w podróżowaniu. Transatlantyk. To też znana powieść Gombrowicza chyba, tak?
1: Tak, znana.
0: Ale jeszcze tylko... powróćmy do Włocha.
1: Wrócę jeszcze do Marino Mariniego. Marino Marini w 66 zakończył swoje występy estradowe, zajmując się wyłącznie komponowaniem, między innymi dla Louisa Armstronga, który miał swój debiut też w naszej audycji.
0: No proszę.
1: A w Polsce zaśpiewał piosenkę, której tytuł jest Nie płacz, kiedy odjadę. Tekst napisała Wanda Sieracka, The Rug. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem jej nazwisko, bo to jest R-U-I-G. Natomiast
0: z niemiecka, tak.
1: Rig, albo tak mi się wydaje, albo Rig, albo tak jakby, ale tak nie do końca, nie wiem. No dobrze, powiem tak, ten kawałek jest wykonywany, był wykonywany nawet przez Maćka Maleńczuka bodajże.
0: Tak? O kurde. Ja pamiętam jakiegoś innego, kto był taki...
1: Też wiele jest. Jak wrzuciłem tą platformę muzyczną i wpisałem sam tytuł, to wykonawców tam było wielu, ale żaden nie śmiał tego zaśpiewać przy Jankielu, a my sobie posłuchamy Nie płacz, kiedy odjadę z 66 roku.
0: Wow.
1: Zapraszam. Tak, to jest właśnie takie moje dziecięce wspomnienie, które było po prostu wszechobecne w naszej kulturze i w polskim radiu, które miało za naszego życia ledwo na początku 3 programy, później 4 doszedł.
0: Tak.
1: Na początku miało nawet 2, ale później się rozrosło. No i tak, posłuchajmy może.
0: Nie śpiewał Shaking Dudy przypadkiem? Nie płacz, kiedy odjadę jeszcze.
1: A może być też, tak, pasuje mi tutaj, tak, pasuje
0: niemniej,
1: mi to, że mógł zaśpiewać to.
0: W oryginale Mario Marini.
1: Ale u Szekina Dudiego to była wstawka w innym utworze, z tego co pamiętam.
0: Mogło być
1: na zasadzie takiego żartu, cytatu.
0: Mhm. Aluzji muzycznej.
1: Dokładnie.
0: Okej. Mario Marini w Radiu Cenzura, prosto w twoje uszko, miły słuchaczku.

0: oklaski, oklaski. Mario Marini. Nie płacz, kiedy odjadę. Pamiętam tą piosenkę naturalnie, ten właśnie śmieszny taki akcent, włoski akcent w polskim języku, ale szacun, szacun dla...
1: Miękki.
0: Szacun dla Mario, wiesz, to zawsze tak się nauczyć, wiesz, fonetycznie, w jakimś nieznanym języku piosenki, to jest profesjonalista.
1: No, był to na pewno challenge. Myślę, wydaje, że to jest podwójny challenge, znając naszą purytańskość językową.
0: No, poradził sobie tą całkiem, całkiem, no, można powiedzieć.
1: Całkiem, całkiem. Przy okazji my się nauczyliśmy, że amor to znaczy kocham.
0: Tibaggio, całuję ciebie.
1: Tibaggio. No widzisz, a my mieliśmy ubaw po pachy jeszcze na godzinę przed audycją, kiedy ujawniłem w domu, co, cóż będzie dzisiaj. Że tak, że śpiewaliśmy to jako dzieci i bardzo całuję ciebie.
0: I bardzo całuję ciebie, no tak. Patrzę tak, ta pora roku, że słońce zagląda do przenośnego studia gdzieś na zachodnim brzegu, południowo nawet, zachodnim brzegu Irlandii. Zachodzi właśnie słońce. Przymknę okno, żeby nie wleciały tutaj żadne chińskie muchy na zwiady.
1: A te już są. Wiesz, są o czym już mówię. Są. Tak, wczoraj zadebiutowały na naszych skórach.
0: Ajajaj. No tutaj tu też już miałem spotkanie z tak zwanymi meszkami. Nawet za dnia, jakiś z tydzień temu, czy dwa tygodnie temu był jakiś taki właśnie parny dzień, że od rana akurat jakoś w plenerze w ogrodzie było coś do zrobienia i one tak przyszły się przywitać. Masz je, mówisz, u siebie też, tak?
1: A tak, już im dzisiaj jeszcze zrobiłem dobrze szlaufem, więc się mogą mnożyć na potęgę. Okay. Na potęgę. Jak zwykł mawiać prezes.
0: Pozdrawiamy prezesa. Dzwoniłem do prezesa ostatnio.
1: Tak. Tak. A wiem, bo już rozmawiałem.
0: No widzisz, to wszystko.
1: Tutaj wie. Wszystko, lotem błyskawicy się rozchodzą wieści, no, po tej małej wyspie.
0: Radio na żywo w końcu, więc żywe radio, żywe wieści się rozchodzą. A my tymczasem tupiamy sobie tutaj w przedziale muzyki przodków. Ty sięgnąłeś tak, no faktycznie bardzo, bardzo do muzyki przodków. Ja tak troszkę kontrowersyjnie powiedziałbym, że może muzyka starszego brata, którego nigdy nie miałem, albo coś w tym stylu. Ale też i myślę rodziców naszych muzyka, jak najbardziej, bo zespół zagraniczny, też widzisz, jak pociągniemy ten temat, chociaż po polsku zagraniczny śpiewał śpiewak, to tu zdecydowanie będą śpiewać po zagranicznemu zespół Blondie, który w 1974 roku został założony, czyli no można, wiesz, można powiedzieć, że muzyka przodków.
1: Nie no, jest w ramach jak najbardziej, tym bardziej, że my byliśmy za młodzi na jakby bawienie się przy tym, takie świadome.
0: Dokładnie, no nie pamiętam za bardzo, znaczy pamiętam zespół Blondie, że istniał, pamiętam przeboje grane w radio albo na prywatkach, bo to właśnie taki prywatkowy będzie klimat, myślę, bo i włoski śpiewak Mario też tak, mimo że 66 rok, jak mówisz, a tutaj troszeczkę później, to jednak na tej samej prywatce mogli się spotkać z Blondie. Gdzieś grany z jakiegoś hi-fi, z aparatury, co ma 1000 watt, coś w tym stylu. No przebojowy zespół, myślę, że w dzisiejszych czasach wygląda trochę jak coś dla, jak program dla dzieci, albo coś w tym stylu w porównaniu z gwiazdami pop, które obecnie się prezentują. Jednakowoż w tamtych czasach pani Debbie Harry no, była symbolem seksu, można powiedzieć. Takie wtedy jeszcze krążyły obiegowe opinie. Dzisiaj już są to bardzo niekoszerne określenia, wydaje mi się. Niemniej, jak było, tak było. My swoje pamiętamy. Pani Blondie wisiała, myślę, właśnie na ścianach, na plakatach. Właśnie troszkę jakichś starszych kuzynów albo coś w tym stylu. Niedoceniona może, kiedy byłem młokosem, natomiast później jednak coś w tej muzyce, coś fajnego było. Jest tam jakiś bicik.
1: W muzyce czy plakaty odkryłeś?
0: Nie, no w muzyce, no bo jak my już wiesz...
1: Muzyce.
0: My już jak wyrośliśmy, to zespół Blondie miał swoje, że tak powiem, swój powrót. Gdzieś w 97 roku chyba nastąpiło reformacja tak zwana. I nagrana została płyta i stamtąd pochodzi słynny hit Maryja i tak dalej, no ale to już było wiadomo, to już pani Debbie Harry była troszeczkę w innym przedziale wiekowym niż w czasach, kiedy zespół Blondie święcił triumfy. I z, no cóż, z obszernego katalogu, z obszernego dorobku wybrałem utwór, który jakoś tak Spodobał mi się później też właśnie po latach. Teledysk mnie zawsze bawi. A jeszcze jakieś może perkusyjna anegdotka po piosence. Posłuchajmy sobie. Heart of Glass i Blondie w Radiu Cenzura.

0: Blondie, Heart of Glass. Przy ognisku muzycznym w audycji Muzyczne DNA, to coś z przeszłości, takiej dawnej, dawnej przeszłości, kiedy byłem małym młokosem. Za małym, żeby wieszać sobie plakaty Blondie na ścianach. Za małym. Ja bardziej chyba jakieś Sabriny wieszałem na ścianach. Samanty Fox.
1: Miałem Sabrinę.
0: No ba.
1: Dokładnie.
0: Kto nie miał Sabriny?
1: Kto nie miał Sabriny?
0: Tak, ale a propos Blondie. Nie pamiętam przy okazji nagrywania której płyty, ale była taka właśnie historia. Oglądałem jakiś dokument o zespole. Więc jakby ich największy sukces przypadł na wczesne lata 80. Po wydaniu w zasadzie 78 rok płyta Parallel Lines była pierwszym ich takim komercyjnym sukcesem i później pojawiły się właśnie hity jak Heart of Glass, One Way or Another, Call Me, Atomic, The Tide is High. Nawet Rapture, gdzie chyba to byłby jeden z takich numerów, w których znów białasi próbowali coś skopiować, co zażarło na rynku, czyli tak zwane rapowanie. Nie wiem, czy kojarzysz numer Rapture zespołu Blondie. Tam jest taka wstawka, w której Debbie Harry właśnie takim troszeczkę próbuje tam przyrapować, krótko mówiąc, żeby zaimplementować jakieś właśnie modne, pojawiające się wtedy w trendy, bo band pochodzi z Nowego Jorku, więc wiesz, no, musiało być wszystko bardzo trendy. No ale też lata 80., 70. to czasy, kiedy wiadomo, sukces to wiązał się również z białymi kreskami, czego nie brakowało w karierze zespołu wtedy i właśnie przy okazji nagrywania jakiejś płyty, czy też może utworu, no mówię, nie pamiętam, nie będę zmyślał, natomiast perkusista nie był w stanie zagrać równo do tego stopnia, że trzeba było ponagrywać każdy jakby bęben osobno, każdy talerz osobno i wszystko zostało w taki bardzo prosto, że tak powiem, młotkowy sposób zmontowane w równą sekcję rytmiczną. W równą partię perkusji musiało to zostać wyinżynierowane, bo ówczesny perkusista no, nie dał rady. Koszmar, proszę pana. I tak, no ale zespół podobno zapowiada nawet płytę w tym roku, widzisz, więc działają prężnie, ma się ukazać na wiosnę, no to już lada chwila. High Noon, tak się tytułuje. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Blondie i możemy zamknąć przedział muzyki przodków i przenieść się troszeczkę w wygodniejsze ciuchy i Walkmana i jakieś kasety z własnymi nagraniami. Co wtedy miałeś?
1: Wiesz co, to dzisiaj poleci, dzisiaj mamy takie dwa, tak?
0: Double header taki mówisz.
1: Dwa kawałki, ale jeden, ten pierwszy, który poleci, będzie krótki. Miałem kiedyś go jako mój budzik i dzwonek w ogóle w telefonie. Przez długi czas nawet. Pokochałem ten utwór za ten właśnie rytm, entuzjazm i słowa. A także zespół. W ogóle myślałem o tym zespole już, o tym kawałku wcześniej i w zeszłym tygodniu usłyszałem go w radio o innym. Okay. I mi się przypomniało, że przecież jak mogłem zapomnieć, czemu tego jeszcze nie było, to już prawie 50 audycji wspólnych i jeszcze się to nie pojawiło. Wow. Więc pojawi się dzisiaj
0: Na budziku miałeś.
1: Też jak ktoś do mnie dzwonił, to też jako sygnał w telefonie, wiesz. To ponad minuta, więc...
0: A przez długi czas miałeś ten sygnał?
1: Długi. Chyba wydaje mi się, że właśnie do Irlandii wyjeżdżałem, to jeszcze miałem ten sygnał.
0: Okej. To uważaj, bo może ktoś zadzwoni.
1: Także zapraszam do posłuchania zespołu Wiślanie 69. Nomen omen, zespół próbował zrobić karierę, występował tu i tam. Ma nawet jakieś dwa albumy, tylko że jeden to jest reedycja. W sumie nagrali jeden album Skąd my się znamy. Mieli kilka singli. Kiedyś spotkamy się znów. Szept przydrożnych wierzb, chcę wierzyć twoim słowom. No także takie romantyczne, różne, tak. Są znani, to by się mogło znaleźć jakby w tych, wiesz, też, bo jak ja to miałem, to nagle się ożywił mój tato, w ogóle mówi, że no tą piosenkę, przecież to był film taki, to był film z tymi aktorami, co Ediego grał, ten gościu, nie pamiętam, sorry, w tym momencie uciekło mi po prostu jego nazwisko. Tolek Banan, te takie bajki czarno-białe.
0: Podróż za jeden uśmiech, tak?
1: Tak. Dokładnie. Ci aktorzy jako mokosy po prostu jeszcze w czarno-białych filmach dla młodzieży z tamtych czasów. I ta piosenka została wykorzystana jako w filmie, w serialu Do przerwy 01. Był taki film. I nasi rodzice go, zwłaszcza chłopcy, czyli dziadkowie już teraz, albo dla niektórych pradziadkowie, to pamiętają po prostu ten zespół z telewizji i ten kawałek. Także no, zapraszam, może się ktoś... A o drugim kawałku, który może poleci, nie wiem, może tak.
0: Może za chwilę, ale to czekaj, światy. No bo to jest jakby, no to trochę trąci muzyką przodków. Hej, dopiero co wyszliśmy.
1: Tak, ale ja to odkryłem jako, wiesz, jako... Aha. To była chyba jedyna rzecz, jaką ściągnąłem z internetu, jako, wiesz, bo chciałem to okay. mieć. Rozumiesz, coś na zasadzie, że wykopałem to spod już jako ponad 30-latek, więc...
0: Odkryłeś na nowo.
1: Tak.
0: No dobrze, to posłuchajmy.
1: To jest takie wydłubane, nie? I no bawcie się dobrze.
0: Będzie szybciutko. Minuta 22.
1: Będzie krótko, tak.
0: Jest. Wiślanie 69. Do przerwy 01 w Radiu Cenzura.

0: I trach. Wiślanie 69. Do przerwy 01. Wow, tak. Przygoda każdej chwili szkoda. To zdecydowanie cytat zapamiętany. Widzisz, nie wiedziałem, że to akurat z tej piosenki.
1: No także nie powinno cię dziwić, że wykopek się dla mnie strasznie spodobał i chciałem go mieć, no i poszedł w radiu. Od razu jak słyszę to, to mi się gęba śmieje. Jest to też taki naprawdę dobry budzik, bo warto otworzyć oczka, popatrzeć chwilę na świat i
0: nawet jak
1: i po
0: jest
1: prostu
0: środek irlandzkiej zimy.
1: Każdej chwili szkoda. Nawet. No właśnie przepadło to gdzieś w środku tej irlandzkiej zimy, więc no trudno. Teraz nie wiem, czy czekaj chwilkę, bo
0: czekam.
1: Teraz będzie Tośka.
0: Teraz będzie Tośka. Numer właściwy.
1: Tak. To jest z kolei kawałek, który też jest ważny i też jest związany z przeprowadzką na wyspę. No i dlatego też będzie tytuł Perłowa Łódź Antonina Krzysztoń, czyli dla fanów Tośka.
0: Też ta pani, która tam posiadała, no, tak się mówiło, posiadała knajpę we Wrocławiu.
1: Nie, to Martyna. Martyna Jakubowicz, którą też dzisiaj miałem, że tak powiem, w drugiej ręce. Martyna w gumowej róży, tak, gumowa róża. Natomiast Antonina Krzysztoń, można powiedzieć, że tak, Antonina Krzysztoń reprezentuje taką poezję uduchowioną i studiowała na Akademii Teologii Katolickiej. Jest taką, występowała w kabarecie pod egidą. Jest, można powiedzieć, nie jest popularną artystką, ale jest w tych kręgach poezji, takich jakichś, wydała dwie albo trzy płyty nawet, więc nie, no płyt widzę, jest kilkanaście.
0: No, na pewno,
1: ale
0: na pewno.
1: Takie moje wędrowanie było złotą płytą i przyniosło jej taki jest zresztą bardzo piękna płyta z pięknymi tekstami. To nie jest muzyka znacznie odmienna od solówek moich herosów gitarowych.
0: No to raczej tak, goście skrajnej łagodności raczej.
1: No takiej mega łagodności i można powiedzieć, to jest taka już, dla mnie jest to jakaś tam sztuka wyższa, mam bardzo, bardzo dużo pokory wobec ludzi, którzy no, próbują latać te 10 centymetrów nad chodnikiem, też po prostu swoją taką transcendencją, no i to jest coś pięknego. No i tą Martynę tak miałem po tej drugiej stronie, tego diabła w ludzkiej skórze, którym jakby miałem okazję kiedyś prawie, że urwać sobie film w jej knajpie. Ona kocha artystów, artyści ją kochali, wszyscy wrocławscy, gumowa róża w piwnicach BWA, biura wystaw artystycznych. No, jest na pewno miejscem, w którym mnóstwo ludzi ma jakieś tam wspomnienia związane z właśnie z tym lokalem i z gośćmi, którzy tam ten lokal odwiedzali.
0: Ja tam
1: ale
0: byłem,
1: to może będzie następnym razem.
0: No ale tak, właśnie, nie wiem, czemu mi się pomieszały te dwie panie.
1: I tak, tutaj dzisiaj to ta jasna strona mocy. Ale druga też jest jasna, no nie wiem. Obie strony są jasne akurat w tym wypadku.
0: Jasna i jaśniejsza. To będzie jaśniejsza, tak?
1: No, może się akurat komuś spodoba, a może to będzie moment, w którym zgaśnie radiocenzura. No, zobaczymy.
0: Przypłynęłaś perłową łodzią, mówisz. Dobrze. Antonina Krzysztoń, Perłowa Łódź w Radiocenzura.

0: Antonina Krzysztoń. Perłowa Łódź, taka piosenka bardzo ładna, spokojna, w sam raz na tą porę dnia przy ognisku muzycznym w audycji Muzyczne DNA. Idziesz, to chodź.
1: Idę.
0: Chodź do ogniska, chodź, bo zaśpiewała nam Antonina, wyśpiewała nam wszystkie nuty z gitarą.
1: To wiem. Tak, no tutaj, no niestety, takie geny też mam.
0: Bardzo dobrze, no ja też mam, wiesz, bardzo, bardzo ładna piosenka, co dużo mówić. Czy ty przypłynąłeś łodzią do Irlandii?
1: Tak, tak, ja przypłynąłem w ogóle z takich okolicznościach, trochę jak co gryzie Gilberta Grape'a w filmie, wiesz, jakby z przyczepą kempingową i promem. Mhm.
0: Okay.
1: To było też znamienne, że na promie wyszedłem na papierosa. Ja sobie wyobrażałem ten Dublin jako taki port Dublin w ogóle, no przynajmniej...
0: jak Rotterdam.
1: No tak, no przynajmniej jakiś taki mały Gdańsk, nie? No zostałem poczęstowany też joycikiem zaraz na tym papierosku. I lunchek tam jest od razu 1000 pytań właśnie, no pierwszy raz do Irlandii, tak, no, taki, byłem taki podekscytowany, zdenerwowany, można powiedzieć, podjarany, no, welcome to Ireland. No i kurde, na horyzoncie pojawiły się dwa kominy. Myślałem, że to na razie pływamy pod jakąś wioskę pod Dublinem, nie? Próbowałem to sobie jakoś wytłumaczyć, że zaistnieć chciałbym dla niej i coś dla niej znaczyć. No niestety, no. No.
0: Tak, stało się to, co miało się stać. Widzisz. No,
1: tak jest.
0: Tak, no ja pamiętam też te dwa kominy, widzisz. Nie pamiętam już, czy zagrałem YouTube, czy nie zagrałem jeszcze, ale pamiętam te dwa kominy z kawałka YouTube Pride, z takiego teledysku właśnie, który się zaczyna przelotem nad właśnie nad tym ujściem Liffey do Zatoki Dublińskiej z mostem, z podnoszonym mostem, jak go się nazywa? Eastlink, tak? I właśnie dwa kominy charakterystyczne. Pamiętam później właśnie miłe jakby spotkanie na własne oczy tego widoku. Ale okolica jakby niewiele się zmieniła od czasów tego teledysku Bono. Bono jeszcze miał wtedy takiego, jak to się mówi, płetwę, czy jak to się mówi, stylu takiego miał. Na Limala trochę był taki zrobiony.
1: A, rozumiem, bo, rozumiem.
0: Pamiętasz In the Name of Love? Taka
1: tak, tak, tak. Pamiętam tą fryzurę, bo ja mieszkałem w Bursie, więc był przekrój.
0: Okej. Miałeś paru Limalów tam, tak.
1: Był przekrój. Były za to też... To były przemocowe czasy, których dostaliśmy.
0: Tak, byliśmy przemocowi.
1: Byliśmy przemocowi, tak.
0: Okej. No dobrze.
1: Pośmialiśmy się, to teraz tutaj pora, gospodarzu, tak. Szalej.
0: Szaleję, no trochę właśnie też przemocowo, bo po rozpadzie zespołu w zasadzie karierę solową zaczął Tricky. Gdzieś, kiedy ta kariera solowa się jego zaczęła, w 95. Wydał słynną płytę Maxine Quay. Tak, to po latach się dowiedziałem, że to w sumie było nazwisko jego matki, Maxine Quay, albo Key, bo jego kuzynem z kolei jest ten, wiesz, inny śpiewak, Finlay Quay. Czyli jakby ta sama rodzina. Ale anyway, Tricky zasłynął najbardziej z udziału w zespole Massive Attack, który to zespół, to już właśnie, jak ostatnio były jakieś podsumowania, że od debiutanckiej płyty Massive Attack minęło 35 lat, natomiast od, później jeszcze była jakaś taka znana płyta, która też jakieś już 25 lat albo coś w tym stylu. Horror. Anyway, Tricky był takim problematycznym członkiem zespołu Massive Attack i no też troszeczkę chyba leniwym, to może po co tutaj używać takich dużych słów. Dość powiedzieć, że w tej piosence usłyszymy znane wersy z innego nagrania właśnie z zespołem Massive Attack. Bodajże to leciało, to na pewno leciało w audycji Karmakoma, tak. Że tak powiem, Tricky właśnie po rozstaniu z zespołem recyklingował sobie troszkę ten tekst na własne potrzeby. A sample też w ogóle ten numer nieszczęście, kawał nieszczęścia. Bo znany właśnie smyczki z tego numeru to również sample wykorzystany przez jakże oni się nazywali, Portishead, w innym ich znanym hiciorze Give Me a Reason. Ale my posłuchamy sobie dzisiaj Trickiego, który mówi nam o tym, że hell is round the corner. Posłuchaj.
1: Jeszcze mogę ci coś.
0: Proszę,
1: tutaj.
0: Śmiało.
1: Bo jako taką ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć, że znany mi kolega robił teledyski dla niego.
0: I
1: jest taka piosenka. Tak. Jest taka piosenka Palestinian Girl. Ja ją chciałem puścić w zeszłym tygodniu.
0: No,
1: i sobie to przesunąłem też, a tu widzę dzisiaj Tricky wchodzi od ciebie, a miało wejść właśnie jako byłem na takim pokazie teledysków, kiedy on wrócił z Anglii, w naszym domu kultury lokalnym po prostu był pokaz jego osiągnięć różnych i tak dalej, jakiś tam, no i między innymi robił dla Trickiego, także pewnie jest jeszcze wiele anegdot.
0: Wiesz co, Tricky bardzo lubi, myślę właśnie, wiesz, no, choćby po tym epizodzie z recyklingowanym tekstem, on lubi się posilić, myślę, różnymi współpracownikami. W sumie widzisz, ciekawe, bo prawie że poleciał w zeszłym tygodniu w przedziale bardziej współczesności, bo podobała mi się też bardzo płyta Blowback Trickiego, która, jak się widzisz, okazało, była tak naprawdę zrobiona dla kasy, dla mamony. Tricky też tam właśnie zaprosił wielu gości i po prostu zrobił płytę taką pełną przebojów. Tam w ogóle chyba pół Red Hot Chili Peppers na tej płycie grało co najmniej. I dużo fajnych numerów, no ale widzisz, wylądował jednak troszeczkę wcześniej, w początkach swojej kariery solowej, stamtąd go pamiętam, stamtąd no, polubiłem go jakby dalej, no, że ten jego taki klimat jakoś tam przypasował. Nieszczęśliwa historia, tak że tak powiem, życiowo, bo tam jakieś tragedie z cyklu, śmierć dziecka, córki chyba. Anyway, ale jeszcze wracając do polskich akcentów, to bo kiedyś właśnie w czasach debiutanckiej płyty i w sumie najbardziej kojarzonym też z żeńskim głosem w duecie, głosem Martiny Topley Bird, a obecnie jakaś polsko brzmiąca, znaczy dziewczyna, która śpiewa z Trickiem obecnie, ma właśnie jakieś bardzo polsko brzmiące nazwisko.
1: Tak, tak. Bo to jest chyba Polka i ja chyba nawet słuchałem kiedyś wywiadu z nią.
0: No widzisz.
1: No,
0: no ale
1: czy
0: okay.
1: Tutaj nie ma jakby, to nie jest nieślepy nabój.
0: No nie ślepy, ale sięgniemy sobie troszeczkę dalej w lata 90. Na gorąco, po rozstaniu z Massive Attack. Hell is round the corner w Radiu Cenzura.
2: I stand firm for us. My life.

0: Ricky.
1: Hell is round the corner. W Radiu Cenzura, w audycji Muzyczne DNA, to prosto ode mnie próbeczka. Z czasów młodzieńczych wyborów, które to wypadły na jakieś lata 90. Z grubsza rzecz biorąc, tak, taki dziaderski skład dziś. Halo, Don Roberto, jesteś tam?
2: Tak, jestem.
1: Sprawdzam obecność. Tak, no, tak jeszcze dodając kilka detali, prostując, że tak powiem, to właśnie córka Trickiego, która to była też córka z Martiną Topley Bird, razem splodzona, że tak powiem, odebrała sobie życie w 2019 roku. Także taka tragiczny akcent w życiu Trickiego. Myślę, nie pierwszy, bo tam jakieś też jego matka chyba popełniła samobójstwo i po tym był jakoś przerzucany wśród rodziny, że tak powiem, z miejsca na miejsce. Coś jego wujkowie byli podobno grubymi kryminalistami i tak dalej. Nic dziwnego, że takie właśnie mroczne klimaty raczej od Trickiego. Okej, no myślę, że możemy opuścić mroki młodzieńczych wyborów i,

0: 30 z kawałkiem tam, tak?
1: 30,5 albo coś koło tego, no.
0: 30,5, wow. Dobrze, że mam tu otwieracz do jakichś napojów chłodzących, otwieracz z firmowy Radia Cenzura. Ciekawe, czy można gdzieś takie dostać.
1: Tylko od prezesa, własnoręcznie.
0: Własnoręcznie tłoczone, tak. Pozdrawiamy serdecznie prezesa. No i okej, okay, Roberto, no masz pierwszeństwo jak zwykle jako gość i współpracownik. I kolaborant.
1: Jako gość i nie gość. To co? No tutaj też będzie taka współczesność, która się... No właśnie, dlatego, że to muzyka reggae, to ona czasami na lato jest jak znalazł, na takie właśnie słoneczne dni można się pobujać. Chociaż kawałek poleci troszkę taki smutny, bo jak łzy pod tytułem, ale w sumie tekst jest pozytyw, że problemy mijają tak jak łzy, więc pozytywnie. Pozytywnie zespół z Kluczborka działa od 1982 roku. Byłem na kilku koncertach. Poznałem Jarka też tak osobiście i ekipę jakby Jarka, czyli wokalistę.
0: No właśnie. Wiesz, bo słuchacz.
1: Jarka Kowalczyka. Tak. Jarka Kowalczyka. Zespół tam zmienił nazwę, bo na początku się nazywał Bakrzyż przez normalnie, tak jak po polsku się pisze. Ale przez Szysz.
0: Okej.
1: Okay. A ja później tak, się zmienił właśnie na Bakrzyż. Tak, tak. A tam też skład się zmienił, więc były jakieś, podejrzewam, takie okay, właśnie personalne, dziwne rzeczy.
0: Coś jak wiadomo, zespół Kombi.
1: No trochę tak, ale no świętowali w 25-lecie istnienia, a niedawno 30-lecie już. Było i nawet lepiej. W 22 roku wydali płytę Ego bądź Ego. Ten kawałek był na singlu i na płycie Forever. Forever w sumie to się tak czyta. No, jest to dla mnie taki zespół trochę osobisty, właśnie też dlatego, że w niektórych teledyskach mogę znaleźć swoich przyjaciół, stare czasy z ekipy. Mieszkałem w Opolu 7 lat ponad, więc jeszcze tam później sobie przyjeżdżałem. No więc jest tam gdzieś jakiś taki zakorzeniony sentyment do ludzi, miejsc, do ekipy. No, czasem tęsknię, jest spoko.
0: Okej, to dobrze. No, to najważniejsze.
1: Spoko. Ale no, jest to cały czas współczesność, nie? Jestem teraźniejszy też, ja myślę. Więc no co?
0: To słuchamy.
1: Zapraszam.
0: Coś na letnie wieczory. Ciepłe letnie wieczory. Bakrzyż jak łzy w Radiu Cenzura.

0: Bakrzysz.
1: Jak łzy. W radiu cenzura. Tak jak łzy, mija ta audycja pomalutku, ale jeszcze został jeden punkt programu. Także nie, bez paniki. Nie ma co łapać za palto.
2: Jestem.
1: Jesteś. Bardzo dobrze, Don Roberto. Bardzo ładna, bujająca piosenka, tak jak mówiłeś. Dobra na słoneczne i nie tylko słoneczne dni. Nie pamiętam dokładnie jakichś chyba przebojów zespołu Bakrzysz z czasów ich, wiesz, świetności w czasach naszej
2: starych? Ze starych, no to na przykład, oj, teraz to mam, to mi zrobiłeś cieka.
1: po jednej nutce może, po jednej nutce, albo z profesjonalnym podkładem muzycznym.
2: Każdy czas, czas chyba jest tytuł.
1: No okej, ale zespół działa prężnie dalej, tak?
2: No, tam się już jakby udzielają co jakiś czas. Mówię, ostatnia płyta 2022. Myślę, że 3 lata temu widzę, że są jakieś kawałki.
1: Koncertują, rzucone, festiwale. Więc,
2: tak, Ostróda. No, kiedyś w Bielawie też było przecież, nie?
1: No, proszę. Było, a już nie ma. Nic nie ma, nic nie będzie.
2: Ja przeżyłem, nic nie będzie. Wszystko zlikwidujemy.
1: Tak zrobili, że nic nie będzie.
2: Okej.
1: Tak, reggae, kocia muzyka, jak śpiewał kiedyś Maleńczuk. Ale chyba on nie lubił reggae bardzo, czy tak tylko kokietował?
2: Jakby z tego starego to jest One Love chyba, nie? Taki kawałek z 93 roku.
1: Ze starego Bakrzysza, okej.
2: Stary Bakrzysz, no. Ale Rocket, wiesz, no jest ta płyta jakby One Love, bo był i kawałek, i tam jest Samotność, Illegal, manifestuje trochę po angielsku, Respect, Do You Know, Good Life, Illegal, Gravitation, no.
1: Tak, niby taka egzotyczna scena niby taka, prawda? A w Polsce było to tak, jakby nawet kronika filmowa. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą. Który to rok był, kiedy weszła słynna ustawa?
2: Oj, nie wiem.
1: Nie pamiętasz?
2: Już
1: jakiś chyba nowy, to już było po tak zwanym okrągłym stole.
2: A no tak, tak, to już było grubo chyba nawet po.
1: Anyway, to były dawne czasy, a jesteśmy we współczesności, miły słuchaczku. Jeżeli już o Bakrzyszu powiedzieliśmy wszystko, to w takim razie może wskoczę, wiesz, ze swoim kawałkiem. Nie słyszę sprzeciwu.
2: No, jest okej. Okay. No bo wiesz, to jest też tak, że Bakrzysz jakby o nim można opowiadać, ale ja bardziej zachęcam, żeby sobie, jak ktoś nie lubi takiej muzyki, to i tak nie posłucha, a jak ktoś lubi, no to zna.
1: Na pewno zna, tak.
2: Bo jest to jakby od 82 roku, no to już jest trochę czasu, 40 lat, 40, ojejku, my goodness.
1: No widzisz, jak już widzisz, 35 lat od trip-hopu już jest to, co dopiero mówić o polskim reggae. Kawał historii Armii i Mazur, ale wróćmy z uporem maniaka, próbuję wrócić tutaj do rzeczywistości, do real-time'u, do tego stopnia, że nawet znalazłem zespół, który wydał debiutancką płytę w 2024. I w ogóle numer, myślałem, że już miał się znaleźć tak dawno, tylko nie mogłem go znaleźć. Za Chiny Ludowe nie mogłem go znaleźć. Był grany przez radio, ale nie wyłapałem ani artysty, ani tytułu. Zapamiętałem sobie, stał się moim takim robakiem w uchu i jak przyszło do tego, żeby go poszukać, to znałem jakieś tylko fragmenty tekstu, które są na tyle popularne, że no, wyskakiwało bardzo dużo różnych opcji. Wszystko tylko nie to. I już nawet miałem inny numer na dzisiaj przygotowany, ale w radio poleciał ich następny numer i jakoś skojarzyłem głos, że to musi być ten sam głos. I chwyciwszy szybko za cyfrowe pomagacze, zlokalizowałem zespół i zlokalizowałem potem szybko utwór. I tak sobie poleci, bo okazało się, że jakoś niedawno nawet chyba wydali na świeżo jakąś płytę, Maybe Not Tonight. I z tej płyty było właśnie granych, jak tą pobieżnie ją sobie przesłuchałem, to no, znałem już kilka numerów tego zespołu, jak się okazuje. Ale jak mówię, debiut w 2024, dziewczyński zespół. Sporo dziewczyn łapie ostatnio za gitary i zakłada zespoły i takie grające troszeczkę punkowo, troszeczkę tak na ostro i krzycząco. Ten bardziej, może bardziej popowe aspiracje. Zespół Lime Garden, zespół z Brighton, tak jak mówię, dziewczyński, bo chyba same panie na pokładzie. Od perkusji przez bas po gitary, no i na wokalu naturalnie, a kawałek nazywa się All Bad Parts. Tak długo go nie mogłem znaleźć, tygodniami, ale w końcu znalazłem, więc posłuchajmy sobie. U Baby, jak można było znaleźć po prostu jak Jugę w stogu siana, znając tylko takie fragmenty tekstu, jak u Baby. Zatem posłuchajmy.
2: To ta technologia, widzisz.
1: Technologia. Lime Garden, All Bad Parts. W Radiu Cenzura.

0: Lime Garden, All Bad Parts, That's What I've Got, czyli wszystkie złe podzespoły, to z czego się składam. Tak można w poetyckim tłumaczeniu oddać sens tej piosenki. Zobaczymy. Wygląda na to, że odbyli, że tak powiem, odbębnili już ten etap koncertowania na festiwalach i zdobyli sobie tam jakiś posłuch, można powiedzieć. Może będzie jakaś trasa, zobaczymy, może zagrają gdzieś w okolicy. Ciekawie byłoby zobaczyć, ale sporo, właśnie zauważyłem, że bardzo sporo dziewczyńskich zespołów ostatnio. Także chyba tak jak kiedyś kobiety na traktory, tak teraz kobiety do gitary.
1: Kobiety za gitary.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie. No tak, ja też to obserwuję, ten trend na social media. To jest po prostu taki trend teraz i musimy z tym żyć.
0: Roberto. Zabrzmiałeś tutaj jak jakiś MSS co najmniej. Czyli męska szowinistyczna świnka.
1: Musimy z tym żyć, cóż zrobić.
0: Będziemy musieli
1: żyć. Oglądam. Skoro oglądam, to znaczy, że potrafią, umią w gitary czasem.
0: Umią. Dobrze mówisz. Umią i my, ale co, przyszła chyba pora na smutnego newsa. Znaczy, może smutnego, a może nie. No, ja tak trochę też jakby z ulgą i z przyjemnością, że tak powiem. Ale z jednej strony, a z drugiej trochę będzie szkoda, nie? Bo miły słuchaczku, ja zameldowałem już prezesowi, dostałem zgodę z centrali i wygląda na to, że będziemy zamykać tą serię muzycznego dna, że będzie to po prostu ostatni odcinek tej serii. Zrobimy sobie przerwę na pewno na czas letni. Bardzo mało czasu ostatnio, bardzo najpiękniejszy czas roku, jak zwykle najbardziej zajęty, więc taka środa, szczególnie w kontekście pszczół, bardzo pomocna będzie. I odpoczniemy sobie troszeczkę od nadawania. Zrelaksujemy się w promieniach letniego słońca, a potem na jesień być może powrócimy. Powrócimy, nie? Jak zły szeląg albo jak bumerang. Czy coś w tym stylu.
1: Tornero normalnie.
0: Tornero.
1: Powrócę tu.
0: A, właśnie. Tak będzie. A na dzień dzisiejszy będzie to właśnie końcóweczka, kawałeczka. I pora, myślę, że też zrobić ukłon w stronę miłego słuchaczka. Co tutaj zapraszam ciebie, że tak powiem, Roberto, przodem.
1: Tak, ja dziękuję serdecznie za tą możliwość przeżycia tej fajnej przygody na falach Radia Cenzura. No dziękuję tobie, książę, też za zaproszenia. Regularne, co prawda, się zrobiło to.
0: No bardzo, ale
1: bardzo, wiesz, bardzo, bardzo interesujące, dla mnie ciekawe i
0: zajęło mi
1: i czasami
0: trzy audycje mi zajęło, żeby zrobić z ciebie, widzisz, tutaj speakera jakiegoś w końcu. No, ale nareszcie mogę powiedzieć, że jesteś zawodowym speakerem, Don Roberto.
1: A dziękuję serdecznie. Ta trema, nie zapomnę tremy pierwszego razu jeszcze u prezesa normalnie w
0: studio,
1: mateczniku radia.
0: Tak. To można powiedzieć, że to
1: głos mi się łamał.
0: Jak grota w Jeruzalem, można by powiedzieć. W kontekście radia Cenzura naturalnie.
1: Tak.
0: Dużo się zmieniło od tego czasu. Pozdrawiamy serdecznie prezesa, pozdrawiamy zespół Radia Cenzura, dzięki któremu mogliśmy sobie tutaj swawolić w środowe wieczory dotychczas i w nadziei, że będziemy sobie mogli jeszcze poswawolić w przyszłości. Roberto, dziękuję za wiele tygodni wspólnego samplowania tych tutaj różnych próbek. Wiesz, przepalone ile tutaj kubików drewna poszło w muzyczne ognisko, to niezliczone, niezliczone. Tym bardziej, że zima była długa, więc trzeba było ostro palić w piecu.
1: Tak jest.
0: Także dzięki jeszcze raz Tobie, Don Roberto, dziękujemy Radiu Cenzura.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy Tobie przede wszystkim, miły słuchaczku, za gościnne uszko i zapraszamy w przyszłości, a na dziś nie zostało nic innego, jak życzyć Ci kolorowych snów. Dobranoc.

Cykl Bez Tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy Bez Tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Agnieszka Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berybery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryć jak emery. To numery na lewe papiery bija.